Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

Gorliwy stakło, żamią wśród pustynie. Zapor z letnich wrata, krisy prawą zmiluje. Zegar prazny plebny, ustające predaje. Krowi sztaby skłócić.